Sen rzucąc guziki najmądrzy tak. Jo, gra chce zgarbną, trzeba zejść brać. Komu jedno wsiekną, że jest sam, no jako ja.